0: gusta que si duele.
1: Ewa, de que duele, duele.
2: Saludos para mi vale Luis Ferretería en el 20 de julio.
1: Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa, Ewa